Enna bore mayanata anen karna na ipotiki. Emanyata naibwena renka jema. Eshe tuenta iserena dede. Olta ushusa itikita mongwana. Itawang enkwitoi enka jema. Ashe tenkyo gino. Ashe tenduwa taino. Ashe.